Lucia Cisarova, Romano Paripen. Penava tumenge vakeriben, sar pares amare Roma givenas androberj, iec ezeros enia shelte tranda enia, sar cerpinenas vas peskeri cali cipa. Saz iec chai, vicinenas la cerheniori. Soske cerheniori? Bo saz igen la cimanusni, La kerulačo ilo sa zbareder sar calovi lagos. Mek sa šukarori sar jek papiňori. Sa zlakeča dešo ohto berž. Bešelaš čores peskira familiaha Andro Romano táboris na durka šatar. E čerheňori našti zasovelas. Dikelas prozegos u gondolinelas sar durhinela taro čerheňa. Kadihini pašeder a okihini dureder. Vakerel peske. Pelela ke tele ujaka u ečerheňori za súťa. Ďalaz lake súno oj lengero kerla bolas. Sa zodoj bari jak u osluga ďalen čide avri andalo ker. Jekvareste šunel bari vika. Uda nasašča súno. Pundravelo jaka u dikel sar jek sluga džis cirdela kera dajora balendar avri andalo ker. Vriskinelas, ale jeva. Dikel preoki sera uo dujto slugadžis mare lake dades. Šadzi, kaj čapeske lake za kamelas, palo dumo, palo šero, palo pindre, te palo vasta. Vriskinelas, ale jeva. Dikel preodi sera uo dujto slugadžis mare lake redades, Všadzi kaj pešča za kamelas, palo dumo, palo šero, palo pindre te palo vasta. La čerheňora tar ačilia legos, zafadindias, unadžanela sote kerel. Džalo sluga džiskela te ucirdela caľa zuraha avri. E čerheňori peľa prepu. Sazjevent de la šilalo jiv ucalo familia fadindla zandro ker. Ojivna sa spárno, ale lolo ráte star. Imaru daná štihel goreder, o sluga džah čide labarde šabliki proker, au kesarandro súno, ejak zachaľa lenge roker. E familia dikel proker, palo šere lenge denášeno gondoli pena palo šukar karačoňa, androker sar ulila e čerheňori, Sar odeje ketane asan asterovenas. Soske ada kerde. Samajse manuša sarion, penen peske. Oslugađa prelende kerenas bari vika, pendelenge hoj teđan palpeskere pindre andro avergav. Kajlen imar užarela e mašina, pendelenge hoj len odojela feder dživipe najna pokale hena jeketane uđivena feder sar Andro Romano táboris. E čerheňori sa sterni, tedi lini patela zlenge. Hauke džanas pro pindre Andro gau, avri sa šil, nasa zlen so techal urovena zdaratar. Palvare sa vočíro do geleky je mašina. Imar dural šundjola z barivíka. Saro slugađa pundrade o vudar. E čerheňori poradja o jaka. Soda dahin. Andre mašina sa zbudroma. Nađane nas kajte tovelo šere. Sa zodoj savore prikidle sarvare sa već viri. Na kamena zotoj teđal. No slugači zlenge pendja, hojte nađana, livine na lentele. Palo dujdi vez do gele Andro Auschwitz. Bije haben, te biopa, soske amenca keren sar leč virenca, te amen kamente del feder dživipen. Sar avle avri andale mašina, Andro lufto šunjolas edar, otuv te ošuniben hoj adatan in rosno. Oslugađi zlenge si kavelas presavi sera teđal. E čerheňori sa ahaľu velas. Prejek sera džanas ole romasu džanate kerel búti, ale produj to sera džanas ole slen užarelas ejak. Sotovela tele lengero dživipen.
Auke kerenas le romenzas avesas pure, imar nabirinenas te kerel buti, le cabne romienza no tele chavorenza. Ole cikne ilore sar žužore sar ozegos, nikaske niž nakete, no saz len andro živi pen bibacht. Ečerheniori peskera familia ha prebacht, gera presera presavi kerena buti. Saroda džalas dureter, oroma prelengere nava šaj bisterne. Lengere neve nava sas ginde, save sas dhode la suvaha prelengere vasta. Saresu demelas androvast, oroma šunenas čajeduk, šunenas sarlendar len, lengere nava. Ečerheniori rovelas dukhatar, hudelas peskeo dukhadovast, oradla kečulula sa lieven dutnom brišind. Andro šoros ačenazo manúšala ule jakenca, lerovi mnaha. Izdrana značala šila tar, ale tela dara tar. Sako džanela svoj ole ginde prelengere vasta sa zvare so nalačo. Edar lenge zabešľa Andre vodi. Palvare sa vočíro, la čerheniora tela kera familia, te savore romen ile osluhgadža Andrejek baro kaštu noker. Niko na džanela skajdžan. Osluhgadža len trane nás anglal peste, daje kvar vareka z čine nás pačaha te pirela z polokes. Vare sa ve Roma bandionas, dukatar vaj bokatar. Paliz začle anglo vudar. Pro vudar sa scikni blaka. Ofali sa zmelale te purane. Ače nás odoj odžuvľa urde andropárno uraviben. Jek je kake sikaďa vasteha, hojte bešo prostolkos. Nisa velava. A vďala kepalo dumo. Ečerheniori izdraral z daratar. Jekvare ste šunel hangos, palo stringingeri mašina probala. Ani nadžanela sar ulakere šukar, balásle prepuv. Perena zlake palo šero saro prajtora palo kašt. Šunela sar kotor latar našli ľatele balenca. Sare džuvli andro párno dokeria peskeri búti, takoj peske chudľa o šero náčila lake ani jek balóro. Ečerheniori napenďa ani lau. Jeva. Niko olelava našunelas. Havka prekalende samča dzviri, nisave manuša čabijalo dahoj sam Roma. Niko napučila suela dureder, ale sako džanelas. Avle preo dahoj adaj, bez naot menel. Ečerheniori bešelas prešiljali puv, o apsala kečulo nas pala kere role čamora. Šunelas hoj vareso avela, vareso igendala čo. Šunelas ada andro kokala. Jekvareste šunel víka uštel daratar. Oslugadža zachudlete vyčinel lengere ginde. Ušten. Vriskinel prelende jek slugadžis. Uštile uđana spal peste. Na džanelas hoj odalila lengero víkos. Džanas andro šoros. Andre varesa vona baro ker. Andre oda čiti benša šundjan te lengero jiloro. Savoren tela čerheniora pandle. Nađane nas kajte tovelo šero, aj ciro mao doj sas. Sakorovelas vriskinlas, kamelas teđal avri, kamelas peskero dživi pen pale. Nalikerelas odabud. Jeg avreste nič nadiklele tuve star. Andro soba šaj šunenas čao kasaben. Kamenas teratinel peskero dživi pen calas oraha. Garuve nás peske omujle vastenca, ale odhuv sa zora leder. Jek paláver naša nena ze zor. O šere bandio nás kie puv. O dživi pen polokes andalende od džalas. Palengere muja našli ľaje farba, andre lengere jaka ima nasas aj sora dišagos, sarvare kanalen sas. U avke očiti ben, teo meri ben ile savoro. Auke mirova keriben agorinel. Na bisterhoj amare Roma tiri familia cerpinelas but čiro, čavaš peskeri kalicipa.